A ja mam tu jeszcze wotmu na praszenie, kajke da. Wedro budże 19 stopnie, mamy to runie w Budyszynie. Dżęca stupa drie żywe slibro maksymalnie jeszcze na 21 stopniu, tak na meteorologojo wieszcze. A ma być, hoj, cywy dżin, kietro pomroczene, wot popudnia sem, woczakuje nas potem tyż świele. Tyż jut zmiemy znowa świele, a to przy potem trochu kwudniejszych 16 stopniach, wot wutorysem, muszę nam zasos wunczkom jest młodszelemi przedrycz.

0: a z tym jednym byl na 12. Na fórum kongresu w finskej stolicy Helsinki w obsamknuchu czera delegacza jednobusnie rezolucju, w kotryż se czwonojo żadaja, zo ma so serbština jako żywa szulska rycz zawieścić. Bogna Kurinkowa so Davida Statnika woprasza, czeho dla je domowina netko tutun pucz rezolucje przez fórum woliła.
1: My pytnemy, że tutaj praszenie kupowania szóstwa nas w oprócz jara zabiera, a my też jako aktywny człon FUN widzimy tu możność w rezolucjach też politycy zjawność zdobyć, wabić za nasze pozycje, a tu się jara weselu, że delegacjska zromadzizna FUN tutaj namiot jednowłosne przyuzowa, a ze z tym też nasze mienienie podpiera, że ma wuslitk w opytach serbskiej szule być, że szulorka te serbscy ryczy. To jest nasz cel, tam my oczekujemy od kraju też jedno lepsze radowanie w Sakskej a Braniborskiej.
0: A żadanie nie tylko wszystkie członskie mniejszyny a ludowe skupiny FUN też podpierają. W obszerny artykuł w kongresu FUN z fotami a dalszymi informacjami namakacze wiza też w naszej app MDR Serbia.

0: Wužiski dojnt, mjez žonovanjom, bo knjez je stvoril Wužicu, a poklečom, čert je zaru Brunicu, je otvorenje přez lje džesatki, hač v esejach abo dživadvohrach postaja.
1: Wudobywanie wula we Wužice je nic jenoś lokalne wužisko-serbskie, ale z jednym większym światowym uznamom. Dokież te właśnie produkcje energii, które są one nitkle odmywa na świecie, nie ma żadną perspektywu. W osobie potem nic, gdyż sobie my uwiadomimy, że palenie albo to kachli metanie wula zanierodzi nasz obswiet, a wiedzie całe żywienie na świecie do katastrofy. Gdyż się my to uwiadomimy, potem dobimy się rec, jeżeli człowiectwo nie namaka we przychodnich latach albo lat dziesiątkach, inaczej właśnie spokojenia swoich energetycznych potrzeb, nada nie będziemy daleko przyjąć ze z naszymi przedstawami o zbożonym przychodzie człowiectwa. A to dla je to, że we Wužicy są odrowa, prajmienu też tak jest to jakaś pas prototo za cały świat. We małym so pokaza jeden wielki konflikt cywilnego człowiectwa. Gdyż so tu jako pisar albo jako żurnalist we Wužicy pohybujesz, potem ci niczo drugie wyżej nie ostane, a k tomu swoje imienie nie rec. A to lasem ja też so za czas NDR swój wóz zbierał. Za to bym my za inaczymi puczymi pytać.
0: Nastupajo palacu ekologisku temu je swoje pucze pytał. A za fantazijo tešte tamne. Dječace knihi, basnje, romane, dživadvoje rö za lajske a povanske jevišćo, rozvosove svuhore a scenarije za film. Junkrutne je jeho spektrum tvoričelstva. Dječi čitaja ženca rade knota knuta a buražura. Sčihuja gole a loge. Smeja so přes honača bobija a četu katumarku, voku a bezinku a kak voni šir rikaja. Modostni šulerjo zabiraja so ve vúčbje z jeho novelu Višnina. A komuž dže na lohku muzu, vozme se jeho frivolne basnje do ruku. Abo naposka se je v interneče, kež napšikvat na literárnym konopeju.
2: Jatun knes. Stvorich se žonu, jatun knes, ze žote de piaceline, v obkulach rúzl mečech jun ve rukach sformovach voči hubu anus a riane, piv obličo. Šiju s činih krotku hiđu do hešije, ramenja vuske, a nadra ja vam praju. Dajke kaž naša jedne. Nanimaj dživah najdleje. Vatkovah linu vokova pasa, a šo što ješ tam suša, ne zabih ničo, nimo vopena figi. To nekotrem starem otraze dih. Mjestem to nikomu ja se dih ne otraze. Ja paslih dalje, svižne noze, ze sčenjom abristvom, kaj so mi dubi, a v obdivach tvorbu. Zadychach do nej, a žona so zasmia na mne to knieza. Ach, dynoš bych ja byl všeho mocný knies.
0: Dlhož je koch sam před publikumom čítal, bych už žurle pône, runie tak dživa dvoje predstajenia. Veliče 2001. Spošči jemu nemsko-serbske ľudové dživadvo titul Čestného čvona a počestči s tým Jurija Kocha jako zaslužbného serbského dramatikaria. Z jeho pera buchu mjez 1970 a 2018 komedije, literárne hučne programy, groteski a dramy, cirkonje 23 ro, hornjo a delnjo serbse, kajštež nemsce na budeskim jevišću inscenovane. Nekotre z nich vospet z novej režine ideju, kajš Jagar Bagola, Frico a Majka, abo Moj vumirene kraj. Poslednja mjenovana ra bu 1977 prapremjernje při krajnem dživadle v hale pokazana, ale po druhim predstajenju vodsađena, dokež tematizovaše v NDR zakazanu kritiku na vodpakrovanju a zničenju serbskih sov. Runje tohodla bu jacore raze v Budešinje znova inscenovana, a poslednji raz 2015 samozdjela v Slepjanščinje, šako diskutovaše so tede horco vo zdjaženju Mivoraza. Juri Koch, kiž bi tede přitomny tež na nemsko-slepjanske premiere, bi s tutem vopčivanjom přeušo spokojom a menješe, zo je s tým rá v tej formie na jevišćo přišva, jako kajkuž bi ju nimale 40 let do toho napisał. Bojim je s tradiciju a modernu, a z toho rezultovace serbsko-nemski kulturny konflikt. Jako mi pozdišo vuzna, zonecha abo nemože jace sam dživadvore napisač abo vobdživač, přizvoli ze zajmom tomu, za smir dživadvo jeho tvorbe abo teme za zakvat vujivanja novichov vuživač. Tak je vjachu so tež nekotre motive z kochoveje novele vyrie autorki Esther Undes pod titulom Širce Canka, a runje aktualnje dživa so z kochovej novelu Višnina, zo bez toho nastava Noara Dohoš Višnina kčeje, kotraž zmeje kletu 2027 premieru v Delnej Vúžice.

0: W 80 ludzi jest si huczną inscenację w obladała, a żurla tabie dere w obsadzena. Katka Krygoriec, Anna Maria Brankaczkiec, Tomasz Cysz, Tasu Schille, Istvan Gobela a reżyser a dziwadzielnik Mirko Brankaczk przedstaje ich wórjewski ze swojego repertuara. Wszak ma skupina Floppy Dolls swoje korienie jeżo liczy 2008. To było na założena. We wszelakich obsadkach bychu dziwadzielnicy z toho czasa sem prawie dwóny najwiszczu. Miest drugim wopyta skupina 2015, gdyż Wendosh Fest w Serbinie, Teksasu. K koncepty praje dziwadzielnik Mirko Brankaczk.
1: Ja bych prawie on pisał na podpory przez serbskie stawizny. W 70-tych lat od herce hać do aktualnych spiewów z Dylną Łużycy. Ale też wiedzą też aktualne spiele z naszej hornej Łużycy od astronaut, na przykład, aby holowski. My sobie proponujemy jedna dylna serbska kapała, to jest ten koncept był. Gdybyśmy kus miarce czasu mieli, byśmy zawieszyć też ten rzy horny serbski program zmożnić mieli, a my też z łyskimi spiewami, ale tak jest to jedna symbioza.
0: Przychodzą niedzielu, po południu, poza staną Floppy Dolls, potem Nibelczycach, 3. oktobra witają nas potem w Kruszczanskiej jednocze, a też w Radworju, w Slepom, w Cisku, a Budyszynie jeszcze wystąpią.

Dalece z gratulacjami. Tuta kvata netko do kočiny. Tam mienujcy svieči dženca 5 a 6 dżesaciny Hartmut Domaška. Towarstwo Bratrostwo Kuluskie Wosady jeho k tomu lubie struwi. K narodni nam kotrę śmiesze w utoru przyja wszyscy członoja a członki mnoho Boże żonowania. Krótu struwotu a derymieczy w kruhu swójbnych a przeczelu. Zapłać potem gniezd, wupraja za dołoletną swieru towarstwie, w osobie też za służbu przy noszeniu koroje bratrostwa przy najszelakorejszych składnościach. Wostańczy nam dale swierny wopytowa naszych zariadowani oni pisaja. A przyja, riany swiedzień przez cywy tydzień. A štvrtok to svedčeše v Bačoňu Michal Paška svoje 5 a 70. Veľa zboža, Bože žonovanie, krutú strôtu, šivosť a derimieče, kajštíš stajne veľa vesela v krú ľubých svojbných, pri kolesovaniu po kraju, aby so tiež pri zábierie v zárodže a kúvo boku domského. To přija z vútrobe a ďakuja so runočasne za stajne pilnú a pomoclivú dživavú ruku, manželska Lucia, Joki, Klaudia, Doreen, Silvia a Manuela s manželskými a šie 10 nučkov s partnerami.

Naše serbske wusowanie te so hižo zaso, ke kunci kila, dżensa sme mieli riane, jenen a po hodzinki tu w budyskim studiu z wami, se serbskim słowom, dżepak tu nietko wiezo da.

0: Wyse myśli, że aż wetwetnego muża a jego kniežarstwa już o szóstczo raz słyszeli, to se nie myslim, wetwetnego muža a kosmologie za tyjo pestavu ulicujo našo tematiske uštivanie žinca. Sebastian Elikowski Winkler se petno rio nicjano do zimne je dvimokie vede alie, teke do muziki a čojenio drugih europskih krajov. Na peluzjarskej módy se nieco gibio, my rozprzawijamy żinca wetubieżowania w nowozjarsku módu z liepem, że w jeszczyżeniu dwójko są mieli obżelnice obżelniki chylu, aby nieco nowego stwarili, szykne su dijali samski tradycjonalny slipianski płat przeżyłaś, a nastał jo z niego przecie nieco drugiego. Jo, a westoniamy jeszcze we slipenskim regionie, a wspominajomy na žinca, drie nieznatego Serba Hanzo Hano, ako jo se navoz pred 180 let narožil. Beže svovo obšiža žinca ved Hartmuta Leibnera z miesta, a my zaberame se slidne raz naše temie tyženia s autorom a žurnalistom Jurijom Kochom, kjogo živiš nas tým narodninem. Ale ako predne, mam u čojnka za vás, ľube Žiži, Rydnia Asza Pydla.
1: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Žižik Radio. Olja Wasz, Žižek Sebastian.
2: Wycelskiego programu.
0: Liesia skoro mimo, dny nie są wiecej gorące, jo babine liesie. Znajesz to słowo? Niemski se tomu goni Altweibersommer. Coga ma to ze starymi babami cenisz? No, gledasz raz na łukach, jo szykno pałcenowate, a każ kolasu jośka, może byś, aż masz naraz szańku nitku w oblicu nicka. Ale coga ma to nas z tymi parlickami babinego lieta? Słuchaj, co dożywia nasz mały budnik.

šmygu se pytam, stary oblak zase zeblac. O, na całej łódce błyskotają se same małe parlicki.

Czesia wird Strich Ballado austriskego komponista Alexander von Zemlinski nosi titel Vedne Musch. Inspirirowała joju basin samskego titela Nimskego Gejca a spisowaciela Justinius Kerner. Jasowe casy cybotaty charakter jego basnictwa, wedpościujo se teke w muzyce.

Antikne gniezdno, gwiezdny obraz według Nosaria, jo symbolizował z takim ulewanie deszcza nad ziemią. Przez pegibowanie ziemskiej wesy tysacy lat długo, astronomiski gwiezdna sepak więcej z kalendaryjskimi czasami astrologii nie makają.

0: Tage Gascio Zdenek Fibich w swojej domowni znaty przedewszym za jego opery a symfonie, stoi jego skomponirowanie wednego muża wesni jednego drugiego obziłania. Najwięcej znate muzykalistkie skomponirowanie maszyzny we wednym mużu joga symfonijskie basnictwo Wodnik opus 107 jego krajana Antonina Dworzaka. Dworzak jo skomponirował tu twerbu w 1806 a 1900 za tym, ako jo se rosił do domownie z USA. I na cako Fibich jo se Dworzak rozsudził za instrumentalną kompozycję. A wena jo jano jaden dziel całego cyklusa pe temach Karela Jaromira Erbena.
1: Wytny kubolt sejzi na topolie przyjazoje. Spiwam jasy, co ju jen spił, a szujo zeljeny plaszcz, a celjeny szkolnie za swoją swajżbu. A gdy skierobysz? Ja na masz ulicy o swej żółce wycołaniu, że się wiże lażuku bielym obliaceniu, kiedy się osy kruży lilo, ka szumieca weda. Wena zacuwa to cuwanie, ako przed suszę, a warnu jo żuku, aż nedej iż k jazoroju. Negledajucy na warnowanie maszeje, cuju se żuka zekszita jazora, a se uparajo na drogu, aby tam pekala. We samskim oko gnusza, ako syni o prydniku zdrastwy dowiedy, sypnio se myst, na kiterem się sejżela do kopicy. Ako jo se pytnurila dowiedy, ju tam żywy, zlosny kubot uwierzo. Doniasł ju do groda pytwedu, a tam se ju zjo za żeńsku.

Fritzo Krygardze strjażła, jose w lisie 2011 dopominał na to, coż jo ako gele słyszał we wednym murzu.

Starki a Starka, te se to uliciwali. A piecie tak było gnione, to do se piecie, gase był naski, to sunie oglądać, jak dymoka ta jo, jak wiele wede tam je nuci. Nie gledaj tam, tam je niks nuci, tam je się nuci noc. Strażu je uliciwali, tam su te nikse. Ale ja nie jestem tak niksa z jednej niż widział. To oni są im gronili, lecz ten stary, albo pyszny, albo czarny, albo biały.

Przed 15 latami Josetek Friedrich Zeleng z Janczojc dopominał na swej cas ak gels. Stare się suwarnowali dzisiaj przed Nixom.

Wiecie, Buzia Ania Kochec-Szwarcowa przy mikrofonie. Wiecie, startuje tydzień demencja. To na Międzynarodnym Dniu Chorości Alzheimer. Jak opratać z diagnozu Alzheimer, którą pomoc dostaną jako potrafione, je to ważne tema Buzia na Svetom tydzieniu. Wiecie, razu zabierasz? Nen pak želcem vam neperi redno zbytno neželu, pjaselim se gaš, se zase slušem je ujabu za vas, Gregor Klim.